Okay, jde na Majka Muzika, solo tang, nabíme kytaru na hamutu kou na husi. Bau beče, hojne tietlu kopa doži na muzika husi rosu, hojne tietlu number one girl, nabíme klorio nejta ba ietu, kusan o resing ida limru tu walu, tam ne jantina fatin hato da der dia, darek mane kveta bosar, nabíme sena fatin sintoniza hela. Ihala loren šeno lu resing lima pontu walu mega rinian, sintoniza dia, kde beta bosar, kari kalal to bosar ne aktividadis, ok. Bom aktividadis det, no ba maung, sedang offline, la, maung, Eugenio, nabíme se akompanya, anker 45, jantina der dia, dare solo kveta bosar, no, ita se perona la, drama nebe maka produsu se ekipa kokosa ninian nebe makse lori ta bosira bahatene kona ba feto homane I hekbit atu preveni violencia nebe turmeta barona telefon ne ta kontinuita bosira komentario.